laka wa mtlhano tatlhana be gare ja go skopisha sura tsile ne a taba der kona kana kona kulunga taba kona go skera ro mtlhano le like weekend ke be tsanga kona be nona big zero be go sura sa weekend ni gimme tsa kwa la bena a tlhala tiko go ma queen na tiko go ma le kaka go sane go tsara R5780 lem kangolo le skola le ka ba jaras guys le kona le ka ba shinga yis kwa le a oni ya kona be na kaya ay jaras guys e mina ne ngwana Thomas Baloy e go le kang go zana ngwana Totana Baloy matlala ai jalar gam gazelim tlo vane tambo e bathaba tholo yene ani khona nko vaka ya mina tsene je las ga bo tsoga nkuzana le jatata na bili nkuzana e mo garagela tikole raka ina le ria la go sorsa mix robin fumene no maga radio mina merlin reza and zola i ngwe me kulunga be sholo mix robin na ngo bona go fa mba famba kwa I me kulunga na kona kona landela ka be sho sugar na mutla ndaba kare mfa bana ina vele ka be sho sugar mhla mix robin nipumelele mina radio mash na bana na ngwe na mix ra so ke ne swiri swiri e manga ta swikeri ela go swiri le so mix robin a hlaise kwa ka kona ne mi randzana mi randziwa ambana sontwa kahle kwa lamika kona mi lamsa swi swa wena ndlela kahle ne a xikabo xi swi randzile tlhala xi hlanganisa eka weekend le ka wena ku mishana ku sikarera mhlano le e tlhala ba swi